0: način Matic Kerceg. Dobro jutro.
1: No to pač ja, to rabimo neki, ne, rabimo.
2: Sreda je, Matic. Ti papir, ja, v teh urah.
1: Dobro jutro.